0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Frekvencija Radio Centra, Studio Poreč,
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.